0: zaraz sobie sama pójdę, słyszysz? Mówiłeś, że po szkole pójdziemy na ciastko. Obiecałeś mi.
1: A zjadłeś kanapkę? Obiecałaś mi to. I tylko wtedy będzie ciastko. Tylko wtedy będzie ciastko.
2: Wir sind doch in einer Diktatur aufgewachsen. Da sollte man doch wissen, wie man beobachtet, ohne aufzufallen.

0: Nic do domu, skarbie. Daria, chodź.
1: Musisz się ubrać, Daria. Daria. Jedłaś coś? Jedłaś coś? Chodź. Chodź. Chodź. Chodź, Daria. Daria.